0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła druga. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Warszawiacy uczcili 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego wspólnym śpiewem powstańczych pieśni na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wśród uczestników znalazł się prezydent RP Karol Nawrocki oraz minister kultury Marta Cienkowska. W programie koncertu znalazły się utwory takie jak Pałacyk Michla, Marsz Mokotowa i Warszawskie Dzieci. Uczestnicy mieli również okazję wysłuchać wspomnień powstańców, którzy dzielili się swoimi doświadczeniami z czasów walki. W sobotę w Wielkopolsce wystąpiły gwałtowne burze, które spowodowały zniszczenia, w tym zerwanie 17 dachów z budynków mieszkalnych i inwentarskich. Najwięcej szkód odnotowano w powiecie pleszewskim, gdzie wiatr uszkodził co najmniej 3 dachy. W całym województwie zanotowano 108 zdarzeń atmosferycznych, głównie związanych z przewróconymi drzewami. Na Opolszczyźnie padał duży grad, a w ziemi lubuskiej wystąpiły niewielkie podtopienia. Pomimo zniszczeń nie odnotowano żadnych rannych. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałem i burzami, w tym alarm najwyższego stopnia w kilku województwach. W miejscach objętych tymi ostrzeżeniami temperatura może osiągnąć nawet 34 stopnie Celsjusza. Oprócz upałów przewiduje się również burze z bardzo silnymi opadami deszczu oraz porywami wiatru do 110 km na godzinę. Ostrzeżenia będą obowiązywać do godziny 20 w sobotę, z wyjątkiem niektórych powiatów, gdzie będą ważne do godziny 20 w środę. W związku z prognozowanymi zjawiskami meteorologicznymi zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności i śledzenie komunikatów służb ratowniczych. Sławomir Mentzen, lider Konfederacji, wraz z działaczami Nowej Nadziei uczcił godzinę pod Bramą Brandenburską w Berlinie, przypominając o Powstaniu Warszawskim. Uczestnicy wydarzenia trzymali bejnę z hasłem, które miało zwrócić uwagę Niemców na okrucieństwa popełnione przez ich przodków, w tym na zamordowanie 200 tysięcy Polaków, w tym dzieci. W trakcie akcji zapłonęły rejs, a grupa odśpiewała hymn Polski, skandując cześć i chwała bohaterom. Wydarzenie miało na celu upamiętnienie ofiar powstania oraz zwrócenie uwagi na jego tragiczne konsekwencje. W sobotę przez Polskę przetaczały się burze, w tym superkomórki burzowe, które przyniosły intensywne opady deszczu oraz porywy wiatru przekraczające 100 km na godzinę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed wyładowaniami atmosferycznymi w wielu województwach, a niebezpieczne warunki mają utrzymywać się do godzin nocnych. Na Opolszczyźnie jeden z mieszkańców zarejestrował przejście superkomórki, dokumentując na nagraniu gwałtowne opady deszczu i silny wiatr. Wideo, na którym obraz staje się niewyraźny z powodu intensywności burzy, zostało opublikowane przez sieć obserwatorów burz. Tak brzmiały informacje Radia DHT. Czas na muzykę.

0: Auto Service.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do poniedziałku do 9 rano w województwie śląskim na drodze A4 w Katowicach występują utrudnienia. Również na A1 na odcinku od granicy województwa do Mekanowa kierowcy napotkają ograniczenia. Do poniedziałku do 16 w województwie małopolskim na DK7 w Spytkowicach remontują nawierzchnię i odwodnienie. W nocy z 29 na 30 lipca, 30 na 31 lipca oraz 3 na 4 sierpnia między 22 a 5 rano w Gaj w województwie małopolskim budują kładkę dla pieszych nad DK7. Do poniedziałku do 19 w województwie lubuskim na DK32 na odcinku Leśniów Wielki, Zielona Góra, koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: News.
1: Minęła trzecia. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Anna Przedpełska-Trzeciakowska, uczestniczka Powstania Warszawskiego, w rozmowie z Katarzyną Kolendą-Zaleską w Faktach po Faktach podzieliła się wspomnieniami z dnia wybuchu powstania oraz refleksjami na temat obecnej sytuacji w Ukrainie. Przypomniała, jak w 1944 roku jako sanitariuszka Armii Krajowej czekała na wiadomość z centrali, gdy jej brat zginął na barykadzie. Przedpełska-Trzeciakowska wyraziła swoje obawy dotyczące ataków na Ukraińców w Polsce, podkreślając, że są one bolesnym dowodem na regres wartości, które wywalczono w przeszłości. Zwróciła uwagę na konieczność działania w sposób przyzwoity w obecnej sytuacji. Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola oddała hołd powstańcom warszawskim w 82. rocznicę wybuchu powstania. W mediach społecznościowych podkreśliła, że ich odwaga przypomina, iż Europa jest zbudowana na poświęceniu zwykłych ludzi. Metsola złożyła hołd Janowi Antoniemu Witkowskiemu, który w wieku nastoletnim walczył w powstaniu, a także wszystkim, którzy przeżyli oraz tym, którzy oddali swoje życie. Jej przesłanie nawiązuje do wartości wolności, demokracji i pokoju, które powinny inspirować przyszłe pokolenia. W Tarnawie Kolonii wznowiono poszukiwania jednego fragmentu obiektu, który spadł na ziemię podczas zmasowanego rosyjskiego ataku rakietowego na Ukrainę. Śledczy, wykorzystując specjalistyczny sprzęt głębokiego skanowania, kontynuują prace procesowe i techniczne w związku z incydentem, który miał miejsce w czwartek. Zabezpieczono już kluczowe dowody, jednak dalsza analiza wykazała potrzebę odnalezienia dodatkowego fragmentu, który może znajdować się na dużej głębokości. Prokuratura uspokaja, że poszukiwany element nie stanowi zagrożenia dla mieszkańców, choć jego odnalezienie jest istotne dla pełnego wyjaśnienia okoliczności zdarzenia. Śledztwo prowadzi Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie. W sobotę w Tatrach doszło do dwóch tragicznych wypadków, w wyniku których zginęły dwie osoby. Turysta zmarł po upadku ze szlaku w rejonie Granatów, a taternik poniósł śmierć podczas wspinaczki na Mięguszowiecki Szczyt. Ratownicy tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego przetransportowali oba ciała do Zakopanego. W związku z zapowiadanymi burzami na niedzielę, ratownicy apelują o ostrożność i staranne planowanie górskich wycieczek. Premier Węgier Peter Magyar zapowiedział, że elektrownia jądrowa Paks, która wytwarza blisko połowę energii elektrycznej w kraju, może zostać całkowicie wyłączona już w ten weekend. Przyczyną jest niski poziom wody w Dunaju, co uniemożliwia skuteczne chłodzenie reaktorów. Obecnie moc elektrowni została ograniczona do 480 MW. Po wyłączeniu elektrownia może pozostać zamknięta przez kilka tygodni, co skłoniło rząd do wprowadzenia dodatkowych ograniczeń zużycia energii przez dużych odbiorców przemysłowych. Kolejna porcja wiadomości o pełnej godzinie. Teraz zapraszamy na relaks przy dobrej muzyce.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła czwarta. Czas na serwis w Radiu DHT. Ciepła kąpiel może przynieść ulgę w upalne dni, mimo że wydaje się to nielogiczne. Po gorącej kąpieli naczynia krwionośne rozszerzają się, co pozwala na oddanie nadmiaru ciepła, a temperatura ciała zaczyna spadać, co sprzyja lepszemu zasypianiu. Badanie przeprowadzone wśród 2000 dorosłych Brytyjczyków wykazało, że ponad połowa z nich zauważyła poprawę jakości snu po ciepłej kąpieli. Optymalna temperatura wody to około 40 stopni Celsjusza, a kąpiel powinna odbywać się na godzinę do dwóch przed snem. Śledczy z prokuratury okręgowej w Lublinie zakończyli powtórne oględziny miejsca wybuchu rosyjskiego pocisku w miejscowości Tarnawa Kolonia, gdzie zabezpieczono kolejny element pocisku CH-101. Eksplozja miała miejsce w nocy ze środy na czwartek, a po wstępnych oględzinach podjęto decyzję o kontynuacji poszukiwań. Teren został zasypany, a jego właścicielowi przekazano odpowiednie dokumenty. Prokuratura potwierdziła, że w trakcie poszukiwań odnaleziono liczne szczątki rakiety, w tym elementy napędu. Litewska ambasada w Kijowie została uszkodzona podczas nocnego ataku Rosji, w wyniku którego spadły dwie rakiety lub drony. Uszkodzenia dotyczą okien, dachu i paneli słonecznych, jednak personel ambasady nie odniósł obrażeń. Litewskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapowiedziało, że zażąda odszkodowania od Rosji i zastrzegło sobie prawo do działań odwetowych. Litwa podkreśla, że atak narusza konwencję wiedeńską o stosunkach dyplomatycznych z 1961 roku. W wyniku ataku na Kijów zginęło co najmniej 9 cywilów, a wielu zostało rannych. Arktyka staje się nowym polem rywalizacji między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, które zwiększają swoją obecność w regionie poprzez misje naukowe z udziałem lodołamaczy. Chiny dysponują 5 lodołamaczami, podczas gdy Stanach Zjednoczonych mają tylko 2 sprawne po awarii Polar Security Cutter Hilly. Wzrost chińskiej aktywności budzi niepokój w Waszyngtonie, który ma trudności w monitorowaniu działań Pekinu. Eksperci wskazują, że dane zbierane przez Chiny mogą być wykorzystywane do celów wojskowych, co stwarza zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych. Ursula von der Leyen wsparła hiszpańskie inicjatywy w związku z kryzysem migracyjnym w Ceucie, gdzie w ostatnich dniach do miasta niekontrolowanie przedostało się niemal 60 tysięcy migrantów z Maroka. Irlandia, sprawująca przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej, zwołała nadzwyczajne spotkanie ministrów spraw wewnętrznych państw Unii na wtorek. Większość migrantów została już odesłana do Maroka dzięki współpracy służb hiszpańskich i marokańskich. Von der Leyen podkreśliła, że zapewnienie ochrony granic Unii Europejskiej wymaga koordynacji i solidarności. To koniec serwisu, a na antenie DHT startuje nowy przebojowy zestaw.
0: Radio. DHT. Radio. DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła piąta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Drony morskie zatopiły kontenerowiec Janina na Morzu Czarnym, w odległości około 240 km od Noworosyjska. W wyniku ataku wszyscy członkowie załogi liczącej 17 osób zostali uratowani. Szef państwowej korporacji Rosatom, Aleksiej Lichaczów, określił jednostkę jako najzwyklejszy cywilny kontenerowiec, który przewoził ładunek cywilny w wodach międzynarodowych. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził, że Janina jest objętym sankcjami rosyjskim kontenerowcem, chociaż sama jednostka nie figuruje w międzynarodowych bazach danych sankcyjnych. Zatopienie statku stanowi część intensyfikacji ukraińskich operacji wymierzonych w rosyjskie jednostki na Morzu Czarnym, które władze w Kijowie uznają za cele wojskowe. Około 60 tysięcy nielegalnych imigrantów przedostało się z Maroka do hiszpańskiej eksklawy Ceuta, co spowodowało tragiczne wydarzenia i wzrost liczby ofiar śmiertelnych do 67 osób. W odpowiedzi na kryzys, hiszpańska żandarmeria rozpoczęła montaż 500-metrowej, unoszącej się na wodzie bariery, mającej na celu zablokowanie dostępu do brzegu. Premier Hiszpanii Pedro Sánchez zaapelował do unijnych liderów o zwołanie spotkania w celu omówienia sytuacji, na co Irlandia, sprawująca przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej, odpowiedziała organizacją posiedzenia w najbliższy wtorek. Polska zapowiedziała aktywny udział w nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Unii Europejskiej do spraw wewnętrznych, podkreślając znaczenie ochrony granic. Co najmniej 3 osoby zginęły, a 15 zostało rannych w wyniku eksplozji, która miała miejsce w restauracji w Moskwie. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych potwierdziło, że wybuch zdarzył się na tarasie lokalu w centrum miasta, gdzie według świadków bawiła się rosyjska generalicja. Teren został zabezpieczony przez służby, a rosyjskie media informują, że ofiar może być więcej. W związku z sytuacją odwołano miejski rajd rowerowy. Sprawa jest w toku, a wkrótce mogą pojawić się nowe informacje. W Grecji trwa intensywna walka z pożarem, który rozprzestrzenia się w regionach Beocja i Attyka Zachodnia, kilkadziesiąt kilometrów od Aten. Ogień, określany jako megapożar, spalił już około 4000 hektarów, niszcząc budynki i zmuszając do ewakuacji mieszkańców miejscowości Agios Vasileios, Aia Paraskevi oraz Porto Germeno. W akcji gaśniczej biorą udział strażacy, z których dwóch odniosło rany, a jeden miał zawał serca. Silny wiatr utrudnia działania, a strażacy walczą na trzech frontach, gdzie ogień przybrał na sile. Mieszkańcy opisują dramatyczne zniszczenia, w tym całkowite spalenie Porto Germeno. Biskup Tadeusz Bronakowski w specjalnym liście zachęca Polaków do dobrowolnej abstynencji od alkoholu w sierpniu, który jest miesiącem jubileuszu ślubów jasnogórskich. Hierarcha podkreśla, że abstynencja ma być duchowym wysiłkiem na rzecz odnowy serc, rodzin i całego społeczeństwa, wskazując na poważne problemy związane z nadużywaniem alkoholu i innymi uzależnieniami. Biskup apeluje o zjednoczenie w dążeniu do trzeźwości, podkreślając, że wymaga to wspólnego wysiłku całego narodu. Tegoroczne hasło Polska silna wiarą i trzeźwością nawiązuje do wydarzeń sprzed dekad, kiedy to Polacy złożyli jasnogórskie śluby narodu. Wracamy do grania, kolejny serwis Radia DHT już niedługo.
0: Only the best music on DHT Radio.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła szósta. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. 2 sierpnia 2027 roku odbędzie się całkowite zaćmienie Słońca, uznawane za zaćmienie stulecia. Największe natężenie zaćmienia wystąpi w Egipcie, gdzie Słońce będzie zasłonięte przez ponad 6 minut. W Polsce będzie można obserwować jedynie częściowe zaćmienie, z największym pokryciem do 40% na południu kraju. To zjawisko będzie jednym z najdłuższych w XXI wieku, a kolejne znaczące zaćmienie przewidziane jest na rok 2014. W Szczecinie 2 sierpnia 2026 roku maksymalna temperatura wyniesie 24 stopnie Celsjusza, a odczuwalna osiągnie 26 stopni. Zachmurzenie będzie wynosić 83%, a prognozy przewidują brak opadów. Dzień rozpocznie się o godzinie 5.19 i zakończy o 20.57. W kolejnych dniach temperatury mają wzrosnąć do 31 stopni Celsjusza, co sprzyja aktywności na świeżym powietrzu. Rosja zwiększa swoją obecność wojskową wzdłuż granicy z Finlandią, planując przekształcenie brygady w Pieczędze w dywizję, co podniesie liczebność żołnierzy z około 4000 do 10 tysięcy. Nowe bazy wojskowe są budowane w Kandałakszy i Nowej Wilgi, co ma na celu zapewnienie strategicznej przewagi. Eksperci oceniają te przygotowania jako potencjalne zagrożenie dla Sojuszu Północnoatlantyckiego, przewidując możliwość stacjonowania do 115 tysięcy żołnierzy w tym rejonie. W odpowiedzi fiński rząd podjął kroki w celu wzmocnienia obrony, w tym znosząc zakaz posiadania broni jądrowej. Hiszpania rozpoczęła instalowanie bariery unoszącej się na wodzie przy plaży Tarajal, aby zablokować dostęp do brzegu w obliczu kryzysu migracyjnego, w którym około 60 tysięcy migrantów dotarło do Ceuty. Bariera o długości około 500 metrów ma wysokość od 30 do 70 cm nad powierzchnią wody i jest częściowo zanurzona. W związku z sytuacją w Ceucie we wtorek odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie ministrów spraw wewnętrznych Unii Europejskiej. Premier Hiszpanii Pedro Sánchez wystosował także list do unijnych liderów, wzywając do pilnego spotkania w tej sprawie. Łączna liczba ofiar kryzysu wzrosła do 67, a władze informują, że większość migrantów została już odesłana do Maroka. Sławomir Mentzen w 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego odpalił czerwoną racę przed Bramą Brandenburską w Berlinie, upamiętniając ofiary tego wydarzenia. Uczestnicy akcji trzymali kartki z nekrologami młodych ofiar, przypominając, że podczas powstania Niemcy zamordowali około 200 tysięcy Polaków, w tym wiele dzieci. Mentzen podkreślił tragiczne skutki powstania, które trwało ponad 2 miesiące. To nie pierwszy raz, gdy lider Konfederacji organizuje taką formę upamiętnienia. W Radiu DHT kończymy wiadomości, zostajemy z Wami przy muzyce.
0: Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

0: Autoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do jutra do 9 rano w województwie śląskim na drodze A4 w Katowicach występują utrudnienia. Również na A1 na odcinku od granicy województwa do Mekanowa kierowcy muszą liczyć się z ograniczeniami. Do jutra do 16 w województwie małopolskim na DK7 w Spytkowicach remontują nawierzchnię i odwodnienie. Dodatkowo do wtorku do 7 rano w Gaju w nocy z 29 na 30 lipca oraz 30 na 31 lipca i 3 na 4 sierpnia między 22 a 5 prowadzone są prace przy budowie kładki nad DK7. Do jutra do 19 w województwie lubuskim na DK32 na odcinku Leśnów Wielki, Zielona Góra, koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis. Trzy pokolenia muzyki.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła siódma. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości ujawnia skrywane tajemnice partii, w tym napięcia między Mateuszem Morawieckim a Jarosławem Kaczyńskim. Kaczyński krytykuje Morawieckiego za jego przeszłość jako doradcy Donalda Tuska oraz za brak rozliczeń z opozycją. W PiS trwa wewnętrzna walka, w której różne frakcje zarzucają Morawieckiemu sprzeniewierzenia i zdradę, a jego propozycja podziału partii została uznana za próbę osłabienia Kaczyńskiego. Rozłam osłabił pozycję Kaczyńskiego, a Morawiecki stał się symbolem jego politycznej porażki. Działania te prowadzą do ujawnienia dotąd skrywanych kwestii wewnętrznych partii. Senat przyjął ustawę o osobistych kontach inwestycyjnych. CEO otwiera drogę do zwolnienia z podatku Belki. Nowe przepisy mogą wejść w życie 1 stycznia 2027 roku i mają na celu rozwój rynku kapitałowego. Wprowadzono limity zwolnienia do 100 tysięcy złotych dla aktywów w złotych oraz do 25 tysięcy złotych dla produktów oszczędnościowych. Rząd szacuje, że dzięki tym kontom na warszawską giełdę papierów wartościowych wpłynie dodatkowe 25 miliardów złotych do roku 2030. Robert Lewandowski zdobył 2 gole w swoim debiucie przed chicagowską publicznością, prowadząc drużynę Chicago Fire do zwycięstwa nad Charlotte FC w meczu zakończonym wynikiem 2-1. W 20 minucie wyrównał stan meczu, a następnie, w 68 minucie, zdobył zwycięskiego gola w sytuacji sam na sam. Polak został także nagrodzony statuetką dla gracza meczu. Jego występ wzbudził zainteresowanie mediów, które podkreślają znaczenie tych premierowych trafień w Major League Soccer. Co najmniej 3 osoby zginęły w strzelaninie, która miała miejsce w restauracji w mieście Twin Falls w stanie Idaho. Lokalna policja informuje, że nieokreślona liczba osób została ranna i trafiła do szpitala. Napastnik, który nie żyje, był blisko miejsca zdarzenia, a jego tożsamość oraz motyw pozostają nieznane. Śledczy przesłuchują setki świadków, którzy byli w okolicy podczas ataku. Policja zamknęła drogi w rejonie zdarzenia, a agenci Federalnego Biura Śledczego wspierają lokalne władze w dochodzeniu. Stany Zjednoczone są gotowe do ataku na Islamską Republikę Iranu. Jednak prezydent Donald Trump zgodził się na jego odwołanie po prośbach ze strony krajów Bliskiego Wschodu. Warunkiem tej decyzji jest szybkie porozumienie dotyczące otwarcia cieśniny Ormaz oraz zakończenia irańskiego zagrożenia nuklearnego. Trump podkreślił, że Izrael wspiera to zobowiązanie. Władze Izraela nie skomentowały jeszcze tej informacji. W międzyczasie Iran zagroził odwetem na obiekty infrastruktury krytycznej w Izraelu oraz w państwach Zatoki Perskiej. Informacje podamy ponownie za godzinę, a tymczasem niech gra muzyka.
0: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do jutra do 9 rano w województwie śląskim na drodze A4 w Katowicach występują utrudnienia. Również na A1 na odcinku od granicy województwa do Mekanowa kierowcy muszą liczyć się z ograniczeniami. Do jutra do 16 na drodze DK7 w Spytkowicach w województwie małopolskim remontują nawierzchnię i odwodnienie. Do wtorku do 7 rano w Gaj w województwie małopolskim w nocy z 29 na 30 lipca, 30 na 31 lipca oraz 3 na 4 sierpnia w godzinach od 22 do 5 rano będą wykonywane prace związane z budową kładki dla pieszych nad DK7. Do jutra do 19 na drodze DK32 na odcinku Leśniów Wielki, Zielona Góra w województwie lubuskim koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie. Słuchaj dalej radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła ósma. Czas na serwis w Radiu DHT. Północne rejony Polski mogą być zagrożone zniknięciem z mapy do 2100 roku z powodu podnoszącego się poziomu mórz. Emisje gazów cieplarnianych powodują globalne ocieplenie, co zwiększa ryzyko zatopienia żuław wiślanych, które już teraz znajdują się poniżej poziomu morza. Przewiduje się, że do końca XXI wieku poziom mórz wzrośnie od 28 cm do 1 metra, co może mieć katastrofalne skutki dla tego regionu. W skrajnych scenariuszach dalsza destabilizacja lądolodów może podnieść poziom morza o kilka metrów. Donald Trump zgodził się wstrzymać atak na Iran pod warunkiem szybkiego zawarcia porozumienia, które miałoby obejmować otwarcie cieśniny Hormuz oraz zakończenie irańskiego zagrożenia nuklearnego. Decyzja została podjęta z troski o świat i przetrwanie Iranu. Wcześniej Stany Zjednoczone ostrzegły obywateli o możliwej eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Teheran zapowiedział odwet na infrastrukturę Izraela i państw Zatoki Perskiej. W Moskwie, w restauracji Balzi Rossi, doszło do eksplozji bomby podłożonej przez kobietę kuriera, co spowodowało śmierć co najmniej 3 osób, w tym kurierki. Ładunek eksplodował, gdy ochroniarz próbował sprawdzić paczkę, którą kobieta wniosła jako prezent. Prawdopodobnym celem ataku był generał Aleksandr Czajko, dowódca rosyjskich wojsk powietrzno-kosmicznych, który obchodził swoje 55. urodziny. Ładunek zawierał metalowe kulki, co przyczyniło się do licznych obrażeń wśród klientów restauracji. Policja prowadzi śledztwo w tej sprawie. W upalne dni organizm potrzebuje nawet 3-krotnie więcej płynów, co czyni nawodnienie kluczowym dla zdrowia. Najlepszym wyborem pozostaje zwykła woda, zarówno z kranu, jak i mineralna, którą należy pić regularnie, nawet gdy nie odczuwamy pragnienia. Należy unikać alkoholu oraz słodzonych napojów, które mogą nasilać odwodnienie. Warto także rozważyć picie niesłodzonych herbat, mocno rozcieńczonych soków oraz uwody dodatkami takimi jak cytryna czy ogórek. Eksperci zalecają również ostrożność przy kawie i mocnej czarnej herbacie, które w nadmiarze mogą obciążać układ krążenia. Rimini, popularny kurort we Włoszech, cieszy się rosnącą liczbą polskich turystów, którzy uchodzą za gości premium. W sezonie letnim na lotnisku imienia Federico Felliniego ląduje co tydzień 15 samolotów z Polski, a średnie obłożenie miejsc wynosi 90%. Polacy coraz częściej wybierają wyższej kategorii hotele i restauracje, co przyczynia się do ich pozytywnej opinii wśród miejscowych. W drugiej połowie sierpnia Rimini będzie gościć papieża Leona XIV, który weźmie udział w międzynarodowym spotkaniu kulturalno-społecznym pod hasłem Miłość, co wprawia w ruch słońce i gwiazdy. Tyle wydarzeń, teraz czas na przebojową muzykę.
0: Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do jutra do 9 rano w województwie śląskim na A4 w Katowicach oraz na A1 do Mykanowa kierowcy napotkają ograniczenia. Do jutra do 16 na DK7 w Spytkowicach remontują nawierzchnię i odwodnienie. Do wtorku do 7 rano w Gaj w nocy z 29 na 30 lipca, 30 na 31 lipca oraz 3 na 4 sierpnia od 22 do 5 rano budują kładkę dla pieszych nad DK7. Do jutra do 19 na DK32 między Leśniowem Wielkim a Zieloną Górą koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła dziewiąta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Co trzeci Polak wskazuje, że za rozłam w Prawie i Sprawiedliwości odpowiadają zarówno Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki, jak i środowisko tzw. maślarzy, według nowego sondażu SW Research dla rp.pl. Jarosław Kaczyński został wskazany jako główny winowajcą przez 17,9% badanych. Nowo utworzony klub parlamentarny Rozwój Plus, składający się z posłów z PiS, jest kierowany przez Mateusza Morawieckiego. 19% grupa ankietowanych nie miała zdania na temat przyczyn rozłamu. Król Hiszpanii Filip VI wyraził swoje zaniepokojenie i oburzenie sytuacją w Ceucie, gdzie miało miejsce masowe przedostawanie się imigrantów. Podkreślił, że wydarzenia te są poważne, a w wyniku kryzysu migracyjnego zginęło już 67 osób. Król zaapelował o podjęcie działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Ceuty i Melilli oraz o zapobieganie powtórzeniu się takich sytuacji. Władze są wezwane do czuwania nad bezpieczeństwem w regionie. Niedziela przyniesie pochmurną aurę z przelotnymi opadami deszczu i burzami, szczególnie w Karpatach. Najniższe temperatury, wynoszące około 20 stopni, wystąpią nad morzem, podczas gdy w południowo-wschodniej Polsce termometry mogą pokazać do 30 stopni. W powiecie tatrzańskim obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami, w trakcie których prognozowane są silne opady deszczu oraz porywy wiatru do 70 km na godzinę. Ponadto w poniedziałek również prognozowane są przelotne opady deszczu i burze, a maksymalne temperatury mają wynosić do 33 stopni na południu kraju. Finlandia zamyka przejścia graniczne dla dzikich zwierząt w związku z wykryciem afrykańskiego pomoru świń u martwych dzików w miejscowości Virolahti, położonej około 20 km od granicy z Rosją. Fińskie służby mają podejrzenia, że wirus mógł dotrzeć z Rosji, co skłoniło władze do zaostrzenia środków bezpieczeństwa. Zakazano m.in. polowań, prac leśnych oraz wyprowadzania psów w kilku regionach południowo-wschodniej Finlandii. Dodatkowo, w pasie przygranicznym o szerokości kilku kilometrów zabroniono zbierania jagód i grzybów. Szacuje się, że w Finlandii żyje około 2400 dzików, które mogą migrować między Finlandią a Rosją. Autostrada łącząca miasto Tiznit z miastem Adedachla w Saharze Zachodniej nosi nową nazwę Autostrada Donalda J. Trumpa, co ogłosił król Maroka Muhammad VI. Decyzja ta jest formą podziękowania za uznanie przez Stany Zjednoczone suwerenności Maroka nad Saharą Zachodnią, które miało miejsce w grudniu 2020 roku. Donald Trump wyraził wdzięczność za nadanie mu tego honorowego tytułu, podkreślając, że czeka na możliwość przejazdu tą drogą. Amerykańska ambasada w Rabacie potwierdziła, że Trump wspiera plany Maroka dotyczące zarządzania Saharą jako regionem autonomicznym. Zostańcie z nami, bo wiadomości to nie wszystko, co mamy Wam do zaoferowania. Teraz czas na godzinę wypełnioną przebojową muzyką.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 10. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Ukraińskie drony zaatakowały w niedzielny poranek rafinerię w Saratowie oraz centrum dystrybucyjne firmy Wildberries. CO spowodowało duży pożar i zniszczenia w infrastrukturze cywilnej w Saratowie i Engelsie. Atak na rafinerię to już 15 incydent tego typu od początku wojny. Centrum logistyczne Wildberries, które obsługuje region Wołgi, zostało potwierdzone jako cel ataku, jednak nikt nie ucierpiał. W pobliżu magazynu znajduje się instalacja z symbolami poparcia dla wojny. Do Ceuty przybyła liczna grupa hiszpańskich neonazistów, którzy planują wypędzić imigrantów z miasta. W ostatnich dniach Hiszpania zmaga się z kryzysem migracyjnym. Z około 60 tysiącami migrantów, z których wielu już opuściło kraj z powodu braku wsparcia. W obliczu zamieszek i napiętej sytuacji prawica w Hiszpanii domaga się zamknięcia granic. Obecność neonazistów w Ceucie dodatkowo zaostrza sytuację, która już teraz jest określana jako chaos. Pożar Olteni na terenie ogródków działkowych miał miejsce przed godziną 23 w sobotę. Dwie kobiety w wieku 18 i 56 lat, które ewakuowały się przed przybyciem straży pożarnej, trafiły do szpitala z poparzeniami i podtruciem dymem. Po ugaszeniu ognia strażacy odkryli dwa zwęglone ciała, w tym prawdopodobnie kobiety, jednak ich tożsamość nie została jeszcze ustalona. Miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone, a okoliczności pożaru są badane przez policję i prokuraturę. W akcji gaśniczej uczestniczyły cztery zastępy Państwowej Straży Pożarnej. Mikołaj W. został zatrzymany na granicy w Kołbaskowie około 3 nad ranem po tym, jak w nocy z 25 na 26 lipca śmiertelnie potrącił 31-letniego mężczyznę na przejściu dla pieszych w Suwałkach. Po zdarzeniu wydano za nim list gończy. Teraz mężczyzna stanie przed sądem, a grozi mu kara nawet do 20 lat więzienia. Dnia 2 sierpnia katolicy mogą uzyskać odpust z upełny porcją kuli, odwiedzając kościół i spełniając określone warunki. Odpust ten jest związany z historycznym kościółkiem Matki Bożej Anielskiej w Asyżu, który został odbudowany przez święta Franciszka z Asyżu. Papież Honoriusz III zatwierdził ten przywilej, który z czasem został rozszerzony na wszystkie kościoły parafialne. W ramach obchodów jubileuszu 800. rocznicy śmierci święta Franciszka z Asyżu, wierni mogą uzyskać odpust, uczestnicząc w obrzędach jubileuszowych w miejscach związanych z tym świętym. Rok jubileuszowy zakończy się 10 stycznia 2027 roku. Radio DHT kończy serwis i zaprasza do wspólnego słuchania przebojów trzech pokoleń.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 11. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Mikołaj W., 31-letni mężczyzna, został zatrzymany na granicy z Niemcami po tym, jak był poszukiwany listem gończym. Oskarżany jest o spowodowanie śmiertelnego wypadku w Suwałkach, gdzie w nocy z 25 na 26 lipca potrącił mężczyznę na przejściu dla pieszych, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia. Grozi mu kara do 20 lat więzienia. Służby zatrzymały go na jednym z przejść granicznych, co kończy jego ucieczkę przed wymiarem sprawiedliwości. W nocy we Wrocławiu 18-letni mężczyzna zaatakował młodą kobietę, wielokrotnie ugadzając ją nożem przy wejściu na klatkę schodową, a następnie uciekł. Policja szybko zatrzymała sprawcę, który został oskarżony o usiłowanie zabójstwa. Motyw ataku nie jest znany, a funkcjonariusze nie ujawniają, czy sprawca i pokrzywdzona się znali. Życiu rannej kobiety nie zagraża niebezpieczeństwo. W poniedziałek prokuratura ma przekazać więcej informacji na temat zdarzenia. W Grecji trwa intensywna walka z pożarami, w tym z megapożarem na wschód od Aten, który objął około 10 tysięcy hektarów i spalił ponad 100 domów w okolicach miasta Porto Germeno. Służby ratunkowe, w tym setki strażaków oraz wsparcie z powietrza, starają się powstrzymać ogień przed dalszym rozprzestrzenieniem się w kierunku miasta Megere, gdzie ogłoszono ewakuację. Władze aresztowały dwie osoby podejrzane o nieumyślne wywołanie pożaru, który mógł być spowodowany iskrami z kabli farmy wiatrowej. Również na Kefalonii konieczne były ewakuacje 7 miejscowości z powodu pojawienia się ognia w pobliżu wsi Pastra. Prognozy przewidują trudne warunki pogodowe, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza i silnym wiatrem, co może utrudnić dalsze działania gaśnicze. Zespół sędziowski Szymona Marciniaka, w składzie z Tomaszem Listkiewiczem i Adamem Kupsikiem, zakończył udział w mundialu bez sędziowania meczów fazy pucharowej, co wywołało rozczarowanie. Tomasz Listkiewicz podkreślił, że mimo braku udziału w decydujących spotkaniach, sędziowie wracają z podniesionymi głowami, a ich 2 mecze w fazie grupowej były na dobrym poziomie. W Polsce pojawiły się spekulacje o możliwości sędziowania finału, jednak zespół musiał obejść się smakiem. Listkiewicz zaznaczył, że jako sędziowie pragną zawsze osiągać jak najwięcej i sędziować najważniejsze mecze. W krajach Unii Europejskiej od niedzieli obowiązują nowe przepisy aktu o sztucznej inteligencji, które wprowadzają zasady dotyczące przejrzystości systemów AI. Użytkownicy muszą być informowani, gdy komunikują się z AI, a treści generowane przez sztuczną inteligencję muszą być odpowiednio oznaczane, w tym także w formie metadanych. Biuro do spraw sztucznej inteligencji Komisji Europejskiej zyskało nowe uprawnienia do egzekwowania tych przepisów, w tym prowadzenia postępowań i nakładania kar finansowych. Część przepisów została jednak w tym obowiązek utworzenia krajowych piaskownic regulacyjnych, który przesunięto na 2027 rok. Naruszenia przepisów mogą skutkować karą do 15 milionów euro lub 3% światowego rocznego obrotu przedsiębiorstwa. Do następnego serwisu teraz najlepsza muzyka 3 pokoleń.

0: Heaven is a half pipe.
1: If I die before I wake,

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. Czas na serwis w Radiu DHT. W Ceucie panuje napięta atmosfera po napływie 60 tysięcy migrantów. CEO wywołało obawy mieszkańców o ich bezpieczeństwo. Część z nich, czując się osamotniona, uzbraja się w pałki i ogranicza wychodzenie z domów. Wiele sklepów odnotowało straty, a odwołanie lokalnego święta patronalnego pogorszyło sytuację gospodarczą. Mieszkańcy czuwają nocami, obawiając się włamań i kradzieży, co jeszcze bardziej zaostrza frustrację i poczucie braku wsparcia ze strony władz. Wśród migrantów panuje rozczarowanie, ponieważ wielu z nich miało inne oczekiwania co do życia w Europie. Po czerwcowym trzęsieniu ziemi w Wenezueli, które zabiło ponad 5500 osób, mieszkańcy skarżą się na brak pomocy ze strony władz. W obszarze La Guaira, najbardziej dotkniętym kataklizmem, ciała wciąż leżą pod gruzami, a poszkodowani kontynuują poszukiwania bliskich, czując się zawiedzeni przez rząd. Obozowiska dla poszkodowanych są niewystarczające, co prowadzi do wzrostu niezadowolenia społecznego. Wzmacnia to niechęć wobec popierania rządu i Stanów Zjednoczonych, które wspierają obecne władze. Katastrofa ta stała się dla wielu Wenezuelczyków momentem przełomowym w postrzeganiu sytuacji w kraju. Ukraińska aktywistka Natalia Panchenko w programie Rachunek Sumienia zwróciła uwagę na rosnącą agresję wobec Ukraińców w Polsce, wskazując na przypadki przemocy wobec ukraińskich dzieci w szkołach i autobusach. Panchenko podkreśliła odpowiedzialność polityków za ponienawiści oraz wyraziła obawy dotyczące przyszłości relacji polsko-ukraińskich. Zaznaczyła jednak, że mimo narastającego hejtu, w Polsce wciąż istnieje solidarność, która wspiera Ukrainę w trudnych czasach wojny. Na ulicy Gagarina we Wrocławiu 18-latek, obywatel Ukrainy, zaatakował 30-letnią kobietę, która trafiła do szpitala w stanie krytycznym. Policja potwierdziła, że sprawca został szybko ujęty przez funkcjonariuszy kryminalnych. Zdarzenie miało miejsce na klatce schodowej jednego z budynków, gdzie mężczyzna wszedł za kobietą i ją zaatakował. Sprawa została zakwalifikowana jako przestępstwo, a prokuratura prowadzi intensywne czynności w tej sprawie. Życie poszkodowanej jest zagrożone. Program Interwencja zakończył swoją działalność po 23 latach emisji, a ostatnie podsumowanie poprowadził Michał Bebło. W studiu obecny był również Rafał Zalewski, który podkreślił, że praca w programie była dla niego zaszczytem i wyraził wdzięczność widzom za zaufanie. W trakcie swojej obecności na antenie Interwencja podejmowała ważne tematy społeczne, pomagając wielu ludziom w trudnych sytuacjach życiowych. Ostatni odcinek programu został wyemitowany 31 lipca 2026 roku, a decyzja o zakończeniu emisji została podjęta z powodu wyczerpania dotychczasowej formuły. O tej porze to już wszystkie informacje. Radio DHT wraca do grania.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 13. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Klienci sieci Żabka zgłaszają poważną awarię systemu, która powoduje, że losowe artykuły podczas transakcji na kasie otrzymują znaczne rabaty. W odpowiedzi na problem, niektórzy ajenci zdecydowali się na tymczasowe zamknięcie sklepów. Sytuacja wpływa na funkcjonowanie sieci oraz doświadczenia zakupowe klientów.

patriarcha Rosji Cyryl w swojej nowej książce Wojna. Poza widzialnymi przyczynami i skutkami stwierdza, że wojna przeciw Ukrainie ma charakter święty i odgrywa metafizyczną rolę w odkupieniu grzechów ludzkości. W doktrynie patriarchy siła jest kluczowa, a Bóg wspiera najsilniejszego, co ma mobilizować Rosjan do walki i akceptacji ofiary na froncie jako drogi do zbawienia. Krytycy zwracają uwagę na to, że Cerkiew odchodzi od idei pokoju, stając się narzędziem propagandy wojennej. Cyryl podkreśla, że pacyfizm jest sprzeczny z wolą Boga, a wojna powinna trwać bez końca. Szymon Piegza prowadzi sesję pytań i odpowiedzi, w której bada nieprawidłowości w branży funeralnej. Ujawnia przykłady nieetycznych praktyk w polskich szpitalach oraz odpowiada na pytania dotyczące procedur związanych z ciałem po śmierci i kosztami pogrzebu. Prosektoria i kostnice, jako mało omawiane miejsca, stają się tematem dyskusji. Piegza zachęca do aktywnego zadawania pytań i komentowania praktyk w tej branży. Geodeta Mariusz Mejus obalił powszechny mit, że geometryczny środek Polski znajduje się w Piątku, wskazując, że faktycznie leży on w Nowej Wsi pod Kutnem. Błąd ten wynikał z nieprecyzyjnych danych wojskowych użytych przez władze komunistyczne w latach 60. XX wieku. Mejus prowadzi również badania nad południkami, w tym historycznym południkiem krakowskim, który był wykorzystywany do pomiarów astronomicznych już w XIV wieku. Dąży on do uznania prawdziwego geodezyjnego środka Polski oraz upamiętnienia dziedzictwa geodezyjnego kraju. Iran ostrzega, że każda groźba ze strony Stanów Zjednoczonych jest traktowana jako realne zagrożenie. PO ministra obrony Majid ibn al-Reza podkreślił gotowość kraju do obrony oraz wzmocnienia zdolności wojskowych. Reakcja ta nastąpiła po tym, jak prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone wstrzymały atak na Iran w oczekiwaniu na możliwość rozmów. Arabia Saudyjska zaleca priorytetowe traktowanie dialogu w celu złagodzenia napięć w regionie. Sytuacja na Bliskim Wschodzie pozostaje napięta, co może prowadzić do poważnych konsekwencji. Kończymy serwis, ale Radio DHT zostaje i gra.

0: Bankomat. Przegląd ekonomiczny.
1: W kolejnym wydaniu magazynu Bankomat wita Krzysztof Opieliński. Serdecznie zapraszam do wysłuchania wydarzeń mijającego tygodnia oraz do udziału w zabawie konkursowej z nagrodami.
0: Gospodarczy przegląd tygodnia.
1: A oto, co się wydarzyło. Polacy ruszyli na zakupy. Sprzedaż detaliczna rośnie. Prawie 17 miliardów długów alimentacyjnych. Ubywa Polaków. Polska z jednym z najniższych poziomów bezrobocia w Unii Europejskiej. O tym m.in. w naszym cotygodniowym magazynie ekonomicznym. Zapraszamy. Teraz czas na rozwiązanie naszej zabawy konkursowej. Tydzień temu pytaliśmy o to, ile wynosi standardowa stawka podatku CIT w Polsce. Poprawna odpowiedź to 19%. A najszybciej nadesłał ją pan Mateusz Podsiadło. Serdecznie gratulujemy. Nagrodę wyślemy pocztą elektroniczną. A kolejna zagadka i szansa na elektroniczną kartę upominkową o wartości 180 zł już wkrótce.

0: poniedziałek.
1: Europejski Bank Centralny prowadzi konsultacje społeczne dotyczące wyglądu nowej serii banknotów euro. Zaprezentował 10 wizualizacji, a wśród nich banknoty 20 euro z wizerunkiem Marii Skłodowskiej-Curie, wybitnej uczonej, dwukrotnej laureatki Nagrody Nobla i jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci w historii europejskiej nauki. Teraz wszystko zależy od poparcia obywateli, którzy mogą wyrazić swoje opinie w internetowej ankiecie na stronie EBC. Głosy można oddawać do 21 września. Ostateczny wybór motywu nowej serii banknotów ma zostać ogłoszony pod koniec tego roku. Polacy znów otworzyli portfele, a dane o sprzedaży detalicznej pozytywnie zaskoczyły. Jak podał GUS, ta wzrosła w czerwcu o 6,2% w skali roku. W ubiegłym miesiącu kupowaliśmy paliwa, ale nie tylko, komentuje Mateusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan.
2: Bardzo cieszy kwestia powrotu Polaków do zakupu dóbr trwałego użytku. Mebli, sprzętu RTV, AGD czy też samochodów. To pokazuje, że chwilowe wystraszenie się powrotem wysokich cen w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie już minęło. Konsument wraca jednak do swojego normalnego rytmu zakupowego.
1: Po kilku słabszych miesiącach przyspieszyła także sprzedaż odzieży i tekstyliów.
0: Wtorek.
1: Pierwszy miesiąc umowy handlowej pomiędzy Unią Europejską a krajami Mercosuru okazał się dobry dla Polski. W maju odnotowano wyraźny wzrost eksportu produktów rolno-spożywczych z naszego kraju przy jednoczesnym spadku importu. Do krajów Ameryki Południowej wysyłaliśmy przede wszystkim chleb, ciasta, ciastka, czekoladę i inne przetwory spożywcze, zawierające kakao oraz słód. W imporcie do Polski dominowały makuchy sojowe, kawa, orzeszki ziemne i sok pomarańczowy. Liczba ludności Polski na koniec czerwca spadła o 159 tysięcy rok do roku do 37,243 miliona, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Tempo ubytku rzeczywistego w pierwszym półroczu wyniosło minus 0,24%, co oznacza, że na każde 10 tysięcy mieszkańców Polski ubyły 24 osoby. Ze wstępnych danych wynika, że w pierwszej połowie bieżącego roku zarejestrowano około 115 tysięcy urodzeń żywych, czyli o około 1000 mniej niż rok wcześniej. Zdaniem demografa Mateusza Łakomego migracja nie odwróci kryzysu demograficznego Polski, a jedynie może łagodzić jego skutki. Według GUS na koniec stycznia 2026 roku w Polsce pracowało 1 119 000 cudzoziemców. Najwięcej było pracowników z Ukrainy, Białorusi i Indii. Ciąg dalszy nastąpi.
3: Na każdą pogodę. Piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu. To właśnie my, radio.

0: Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
1: Słuchacie Bankomatu. Środa.
0: Choć w ciągu ostatniego roku kwota zaległości alimentacyjnych zmniejszyła się o ponad 20 milionów złotych, to na koniec czerwca dłużnicy swoich dzieci mieli do oddania blisko 17 miliardów złotych, podał BIK Infomonitor. Zmniejszyła się liczba dłużników o ponad 10,5 tysiąca, ale wzrosła średnia kwota długu do ponad 60 tysięcy złotych. Najwięcej niesolidnych rodziców mieszka w dużych miastach, ale rekordy średniego zadłużenia padają poza metropoliami, mówi Diana Borowiecka z BIK Infomonitor.
2: Liderem zestawienia, jeśli chodzi o liczbę dłużników, jest Warszawa, gdzie mieszka 8 tysięcy opiekunów niepłacących na swoje dzieci. Jednak pod względem średniej kwoty długu na osobę niechlubne podium zajmuje już Elbląg, gdzie przeciętna zaległość alimentacyjna wynosi 82 tysiące złotych.
0: Największe zaległości alimentacyjne mają mieszkańcy Mazowsza, Śląska i Dolnego Śląska. Do 14 sierpnia ponad 160 tysięcy uczestników pracowniczych planów kapitałowych dostanie na swoje rachunki PPK wpłaty powitalne. W sumie ponad 40 milionów złotych trafi do osób, które przystąpiły do programu w drugim kwartale bieżącego roku i spełniły warunki określone w ustawie o PPK. Wpłatę powitalną w wysokości 250 zł dostaje każdy nowy uczestnik programu. Zatrudnianie nowych pracowników planuje w tym roku 18% firm w Polsce. Spośród nich co czwarta rozważa rekrutację kandydatów z zagranicy. A ponieważ w ostatnich tygodniach pojawiają się pytania o możliwy odpływ pracowników z Ukrainy, przedsiębiorcy już dziś dywersyfikują źródła rekrutacji, przyznaje Monika Baneś-Bator z Personal Service.
3: Coraz częściej sięgają po pracowników z Azji, Kaukazu czy Ameryki Południowej. I ten kierunek jest związany tak naprawdę z tym, co się wydarzyło po wybuchu wojny w Ukrainie. Wtedy mieliśmy do czynienia z dużą falą migracji Ukraińców i ci, którzy przyjechali, w sporej części nadal tutaj są, natomiast no, nie ma tych nowych fal migracji.
0: Rekrutacja z bardziej odległych kierunków oznacza jednak nowe wyzwania, przede wszystkim bariery językowe i różnice kulturowe. A teraz nadszedł czas na odrobinę wiedzy ekonomicznej.
1: Czy wiesz, że...
0: System dokumenty zastrzeżone działa w Polsce od 1997 roku. Został uruchomiony z inicjatywy Związku Banków Polskich. Gromadzi dane o utraconych dowodach osobistych, paszportach i innych dokumentach i służy on do ochrony przed kradzieżą tożsamości oraz wyłudzeniami. Czy Polacy korzystają z tej bazy i czy warto tam zgłaszać skradziony lub zagubiony dokument? Zapytaliśmy o to wiceprezeskę Związku Agnieszkę Wachnicką.
4: Statystyki w bazie dokumentów zastrzeżonych wskazują, że Polacy chętnie korzystają z możliwości zastrzegania swoich dokumentów w przypadku ich utraty. W drugim kwartale tego roku do bazy trafiło ponad 136 tysięcy informacji o zastrzeżonych dokumentach. Średnio co 56 sekund do bazy trafia nowa informacja o zastrzeżeniu dokumentu. To jest bardzo dobry kierunek. Liczba rekordów, które w tej chwili mamy w bazie, zbliża się już do 3 milionów, to znaczy, że mamy informacje o 3 milionach zastrzeżonych dokumentów, a to pozwala znacznie skuteczniej przeciwdziałać próbom wykorzystywania danych innych osób i posługiwania się skradzionymi dokumentami, co bardzo wyraźnie widzimy również w statystykach. Ponieważ mamy okres wakacyjny, to apelujemy, żeby pamiętać o tym, że w przypadku utraty dokumentu należy jak najszybciej zastrzec go w bazie, nawet jeszcze przed dokonaniem zgłoszenia na policji, tak żeby umożliwić skuteczne przeciwdziałanie próbom wykorzystania tych dokumentów do

0: Słuchacie Bankomatu.
1: Wracamy do przeglądu wydarzeń tygodnia.
0: Czwartek.
1: Premier Donald Tusk powołał profesor Barbarę Mróz-Gorgoń na nowo utworzone stanowisko pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polska. Jej zadaniem będzie przygotowanie spójnej strategii promocji naszego kraju oraz koordynowanie działań prowadzonych przez różne resorty i instytucje państwowe. Rząd chce w ten sposób skuteczniej promować Polskę w kraju i za granicą, między innymi w obszarach turystyki, kultury, historii i gospodarki. Premier zapewnił, że nowe stanowisko nie będzie wiązało się z dodatkowymi wydatkami, a jedynie uporządkuje już istniejące działania promocyjne. W sieci pojawia się coraz więcej ofert fałszywych sztabek złota. Są one wykonane tak dobrze, że bardzo trudno jest je odróżnić od prawdziwych. Marta Bassani-Prusik z Mennicy Polskiej wyjaśnia, na co należy zwrócić uwagę przy zakupie złota.
2: Musimy sprawdzić, ile ta firma jest na rynku, czy miała już kłopoty, czy jest zarejestrowana na przykład w Narodowym Banku Polskim jako tak zwany kantor złota albo kantor metali szlachetnych, czy nie jest na liście KNF-u, podmiotów, z którymi nie powinno się współpracować. To wszystko jest bardzo ważne.
1: W lombardach i w kantorach autentyczność złota można sprawdzić na miejscu. Z kolei kupując przez internet należy zwrócić szczególną uwagę na domenę, z jakiej korzystamy.
0: Piątek.
1: Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła w czerwcu 2026 roku 3,1%, wynika z danych Eurostatu. To jeden z najniższych poziomów w Unii Europejskiej. W tym samym czasie bezrobocie w całej Unii Europejskiej wyniosło 6%, a w strefie euro 6,3%. Niższe od nas bezrobocie odnotowano w Bułgarii i na Cyprze. W obu krajach 3%. Z kolei najwięcej osób bez pracy jest w Finlandii 10,3% i Hiszpanii 10,1%. A zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia w Polsce w czerwcu wyniosła 5,8% i była o 0,1 punktu procentowego niższa niż w maju. Tylko 40% Polaków potrafi całkowicie odciąć się od spraw zawodowych w czasie wolnym od pracy. Tak wynika z badania Czy Polacy pracują na urlopie, opublikowanego przez Prawo.pl. Pozostali na różne sposoby utrzymują kontakt z pracą. 46% czasami zerka na maila lub myśli o obowiązkach. 10% regularnie sprawdza, co się dzieje w firmie, a 4% wykonuje zadania nawet w dni wolne. Zagraniczni turyści coraz częściej wybierają Polskę jako cel swoich podróży. W ubiegłym roku wydali w naszym kraju rekordową kwotę – ponad 41 miliardów złotych. Największy udział w tych wydatkach mieli turyści z Niemiec i Ukrainy. Pora na naszą cotygodniową zabawę konkursową. Prosimy o uwagę i zapraszamy do udziału.
0: Zagadka tygodnia.
1: Polski rynek pracy pozostaje w dobrej kondycji. Najnowsze dane pokazują, że w czerwcu liczba osób zarejestrowanych jako bezrobotne ponownie zmalała, a stopa bezrobocia spadła do 5,8%. Na tle pozostałych państw Unii Europejskiej Polska nadal znajduje się w ścisłej czołówce krajów z najniższym poziomem bezrobocia. W dzisiejszej zabawie audycji Bankomat pytamy, na którym miejscu w Unii Europejskiej znajduje się Polska pod względem poziomu bezrobocia. Na odpowiedzi czekamy w najbliższy poniedziałek od godziny 8. Przesyłajcie je na adres bankomat@zbp.pl. W temacie maila wpiszcie bankomat, a w treści podajcie swoje imię i nazwisko oraz nazwę stacji, w której usłyszeliście nasze pytanie. A do wygrania karta podarunkowa o wartości 180 zł. O zwycięstwie decyduje kolejność nadsyłania poprawnych odpowiedzi. Regulamin zabawy konkursowej znajduje się na stronie www.zbp.pl. I To już wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu Bankomat. Program przygotował dla Was Krzysztof Opieliński.
0: Był to Bankomat. Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
1: Dziękujemy za uwagę.
3: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Minęła 14. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W Wielkiej Brytanii wciąż obowiązują nietypowe przepisy, które mają kilkaset lat. Ustawa z 1872 roku zakazuje bycia pijanym w pubie, co formalnie narusza prawo wiele osób co tydzień. Ponadto ustawa z 1986 roku penalizuje posiadanie łososia w podejrzanych okolicznościach, które nie są jednak zdefiniowane. Warto zauważyć, że ustawa o bezdomności z 1824 roku została uchylona w 2026 roku po ponad 200 latach obowiązywania. Do zderzenia busa z tramwajem doszło przed południem na skrzyżowaniu ulic Toruńskiej i Brucknera we Wrocławiu. W wyniku wypadku 4 osoby, w tym kobieta w stanie ciężkim, zostały przewiezione do szpitala. Ruch w okolicy został zablokowany, a Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Wrocławiu wprowadziło zmiany w kursowaniu tramwajów i autobusów, skracając niektóre linie oraz kierując autobusy objazdami. Policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Papież Leon XIV wyraził zaniepokojenie sytuacją w Ceucie, gdzie w ostatnich dniach przybyło dziesiątki tysięcy imigrantów. Podczas spotkania z wiernymi w Watykanie apelował o pokojowe rozwiązania i sprawiedliwość, a także wezwał do modlitwy za ofiary wojny, w tym dzieci i osoby starsze. Papież podkreślił, że zachłanność sprawia, iż ludzie zapominają o potrzebujących, zachęcając do wzrastania w miłości i dzielenia się z innymi. Sezonowość potraw na Półwyspie Iberyjskim i Bałkańskim odgrywa kluczową rolę w kuchni tych regionów, zwłaszcza latem. W Bułgarii popularnym chłodnikiem jest tarator, zrobiony z kwaśnego mleka, ogórków, czosnku i orzechów włoskich. Hiszpania słynie z gazpacho, przygotowywanego z pomidorów, ogórków i papryki, idealnego na upalne dni. Z kolei na Węgrzech warto spróbować Hajtkmegdájles, chłodnika z wiśni, który może być serwowany jako zupa lub deser. Lekkie zupy stanowią doskonałą opcję na coraz częstsze upały. Polska ma wiele interesujących wysp, które zachwycają nie tylko pięknymi krajobrazami, ale także bogatą historią. Wyspa Wolin, największa w Polsce, słynie z klifów oraz Wolińskiego Parku Narodowego. Wyspa Sobieszewska oferuje szerokie plaże, które są idealne do obserwacji fok i ptaków. Ostrów Lednicki ma znaczenie historyczne związane z początkami polskiej państwowości, a Wyspa Młyńska w Bydgoszczy łączy rekreację z ofertą muzealną w miejskim otoczeniu. Te miejsca stanowią doskonałe cele podróżnicze w Polsce. Z Newsroomu to wszystko, teraz gramy.
1: Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.
2: We are your place for the classic top down, top 40 sound. So join us for the fast paced fun, the best hits ever, the jingles, the commercials you haven't heard in a zillion years, and lots more. It's all right here on
3: That Thing with Rich Appel.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 15. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Liczba ofiar kryzysu migracyjnego na granicy hiszpańskiej eksklawy Ceuty z Marokiem wzrosła do 72. Około 60 tysięcy imigrantów próbowało nielegalnie przekroczyć tę granicę, z czego większość wróciła do Maroka, ale nadal przebywa tam kilkaset osób. Hiszpańskie władze rozmieściły ponad 3 tysiące funkcjonariuszy w celu zapewnienia bezpieczeństwa. W związku z sytuacją Unia Europejska zwołuje nadzwyczajne posiedzenie unijnych ministrów do spraw wewnętrznych i sprawiedliwości. Ukraińskie siły przeprowadziły atak na strategiczne lotnisko w Engelsie oraz rafinerię w Saratowie, co doprowadziło do potwierdzonych trafień i pożarów w obu lokalizacjach. Lotnisko w Engelsie jest kluczową bazą rosyjskiego lotnictwa strategicznego, w tym bombowców Tu-95MS i Tu-160. Gubernator obwodu saratowskiego potwierdził zniszczenia infrastruktury cywilnej wynikające z ataku dronów. To był co najmniej 15 atak na rafinerię od początku wojny na pełną skalę. Japoński system kolejowy, w tym pociągi typu Shinkansen, osiąga prędkości do 320 km na godzinę, a średnie opóźnienie wynosi zaledwie 1,6 minuty. Prywatyzacja kolei w latach 80. przyczyniła się do poprawy efektywności i jakości usług. Spółki kolejowe inwestują w rozwój nieruchomości, co zwiększa ich przychody. A w ubiegłym roku 1/3 przychodów East Japan Railway Company pochodziła z działalności hotelowej i handlu detalicznego. Intensywne szkolenie pracowników przekłada się na niską rotację i wysoki profesjonalizm w obsłudze pasażerów. Przestępcy przejmują konta użytkowników komunikatora WhatsApp, wysyłając do ich znajomych wiadomości o fikcyjnym konkursie, w którym proszą o oddanie głosu. Ostrzeżenie w tej sprawie opublikował CERT Polska, a informację przekazała rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wiceminister Sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha również padł ofiarą tego oszustwa, ostrzegając innych przed klikaniem w podejrzane linki. CERT Polska zaleca, aby osoby, które zostały oszukane, jak najszybciej odłączyły wszystkie urządzenia dodane do swojego konta WhatsApp. Policjanci z Koluszkowskiego Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali 24-latka, który jechał hulajnogą z prędkością 80 km na godzinę w terenie zabudowanym. Mężczyzna przyznał, że zmodyfikował hulajnogę, aby osiągać wyższe prędkości. Zgodnie z przepisami maksymalnie

0: Maksymalna prędkość hulajnogi wynosi 20 km na godzinę, a jazda po jezdni jest dozwolona tylko w miejscach z ograniczeniem prędkości do 30 km na godzinę. Mężczyzna był trzeźwy, a jego pojazd został zatrzymany przez policję. Za przekroczenie prędkości odpowie przed sądem. Dzięki, że byliście z nami, gra Radio DHT.
1: Na każdą pogodę. Piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu. To właśnie my, Radio DHT.

0: four musical clues so far in this round of That Thing's What's Going On, where all these artists have something in common. We'll keep the game going with a few more clues, so stay with us, Appleheads.
1: That Thing! Muzyka na każdą pogodę. To właśnie Radio DHT.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
1: Przeboje trzech pokoleń. Radio DHT.
3: All summer songs, all summer long. The summer of '79.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 16. Czas na serwis w Radiu DHT. 6-letni chłopiec wpadł do ogniska podczas rodzinnego spotkania w Joniec Kolonii na Mazowszu, doznając poważnych oparzeń. Na miejscu zdarzenia interweniowały służby ratunkowe, w tym straż pożarna i pogotowie. Chłopiec został szybko przetransportowany helikopterem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala. Szybka reakcja strażaków była kluczowa dla udzielenia pomocy przed przybyciem innych służb. Hrabia Aleksander Lambsdorff, były ambasador Niemiec w Rosji, ocenia, że Władimir Putin jest zdeterminowany i w dobrej kondycji fizycznej. Zwraca uwagę, że mobilizacja wojskowa w Rosji jest prawdopodobna tej jesieni, co ma związek z cyfryzacją systemu ewidencji wojskowej. Lambsdorff opisał także zaawansowane systemy monitoringu w Moskwie, które doświadczył osobiście, oraz sprzeczności w rosyjskiej propagandzie dotyczącej Niemiec. Dodał, że część obywateli Rosji zaczyna odczuwać wstyd z powodu działań rządu. W niedzielę w sklepach Żabka wystąpiły błędy w naliczaniu rabatów na produkty z powodu awarii technicznej. Problem został rozwiązany w blisko 90% placówek, a prace w pozostałych są kontynuowane. Część ajentów zdecydowała się na zamknięcie swoich sklepów do czasu usunięcia problemu. Po zakończeniu prac technicznych Żabka przeprowadzi analizę przyczyn incydentu oraz wdroży działania mające na celu ograniczenie ryzyka wystąpienia podobnych sytuacji w przyszłości. Wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha padł ofiarą oszustów, którzy przejęli jego konto na WhatsAppie. Na swoim profilu w mediach społecznościowych ostrzegł, aby nie klikać w linki przesyłane z jego konta, które mogą prowadzić do zainfekowanych stron. Eksperci z CERT Polska wyjaśniają, że po kliknięciu w link oszuści próbują sparować własne urządzenie z profilem ofiary, co daje im pełny dostęp do konta. Specjaliści przypominają o konieczności szybkiej reakcji w przypadku ataku, w tym o odparowaniu nieznanych urządzeń w ustawieniach aplikacji. Zgłoszenia podejrzanych wiadomości można kierować do CERT Polska lub korzystając z aplikacji mObywatel. Nie żyje Vincent Pastor, aktor znany z roli w serialu Rodzina Soprano, który miał 80 lat. Jego postać, najlepszy przyjaciel Tonego Soprano, stała się jedną z najbardziej pamiętnych w całej produkcji, a Pastor był obecny w każdym z 6 sezonów. W 2000 lat zdobył z zespołem aktorskim Nagrodę Gildii Aktorów Ekranowych za wybitny występ w serialu dramatycznym. Pamięć o nim uczcił jego menedżer, podkreślając nie tylko osiągnięcia zawodowe, ale także osobisty wymiar ich przyjaźni. Vincent Pastor był również weteranem amerykańskiej marynarki wojennej i występował w wielu innych znanych produkcjach telewizyjnych. Tyle w serwisie, a my wracamy do przebojowej muzyki.

talking heads.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 17. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Ketamina, znana również jako witamina K czy Special K, zyskuje na popularności.

0: i wśród młodzieży w Europie, szczególnie na imprezach. Badania wykazują wzrost stężenia tej substancji w ściekach miejskich. CO sugeruje jej coraz łatwiejszy dostęp. Użytkownicy ketamini mogą doświadczać poważnych skutków ubocznych, w tym paraliżu oddechowego, zwłaszcza gdy substancja jest łączona z innymi narkotykami. W Szwajcarii obserwuje się wzrost liczby osób uzależnionych od ketamini, co jest związane z jej dostępnością na czarnym rynku. W Grecji, na zachód od Aten, doszło do kolizji dwóch śmigłowców biorących udział w akcji gaśniczej. Straż pożarna prowadzi operację ratunkową w celu odnalezienia załogi, z której dwuosobowa ekipa jednego ze śmigłowców została już odnaleziona. W ostatnich dniach pożary w Grecji spaliły ponad 12 tysięcy hektarów lasów i gruntów rolnych, a najcięższa sytuacja panuje w regionie Attyka oraz na wyspie Eubea. Działania ratunkowe są w toku. Bronisław Komorowski skomentował milczenie prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie incydentu z rosyjskim pociskiem manewrującym CH-101, który spadł na Lubelszczyźnie. Komorowski wyraził uznanie dla decyzji Nawrockiego o niekomentowaniu sytuacji, obawiając się, co mogłoby wyniknąć z jego reakcji. Sugerował również, że Nawrocki powinien zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego w tej sprawie. Prezydent Nawrocki oczekuje na szczegółowy raport od rządu, który ma być przekazany przez jego rzecznika. Siergiej Sobianin, mer Moskwy, określił sobotni zamach bombowy w restauracji Balzi Rosji jako brutalny atak terrorystyczny. Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 5, a co najmniej 21 osób zostało rannych. Eksplozja, początkowo uznana za awarię gazową, okazała się skutkiem detonacji bomby domowej roboty, która mogła być zdalnie aktywowana. Rosyjski Komitet Śledczy wszczął dochodzenie w tej sprawie. Pojawiły się spekulacje, że celem zamachu mógł być generał Aleksandr Czajko, obchodzący urodziny w tym lokalu. Polska reprezentacja siatkarzy zdobyła 3. w historii tytuł Mistrza Ligi Narodów, pokonując w finale drużynę Stanów Zjednoczonych w 5-setowym meczu, kończącym się wynikiem 3-2. W drodze do finału Polacy wygrali 10 z 12 spotkań w fazie grupowej oraz pokonali Ukrainę i Słowenię w fazie play-off. Premier Donald Tusk pogratulował drużynie, wskazując na motywacyjną przemowę jednego z zawodników jako kluczowy element sukcesu. Dzięki zwycięstwu Polska umocniła swoją pozycję lidera w światowym rankingu siatkówki. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.
1: Radio DHT.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do jutra do 9 rano w województwie śląskim na drodze A4 w Katowicach oraz równolegle na A1 w rejonie Mykanowa występują utrudnienia na odcinku granicznym. Do jutra do 16 w województwie małopolskim na DK7 w Spytkowicach remontują nawierzchnię i odwodnienie. Również do wtorku do 7 rano w Gaj w województwie małopolskim w nocy z 29 na 30 lipca, 30 na 31 lipca oraz 3 na 4 sierpnia między 22 a 5 prowadzone są prace przy budowie kładki nad DK7. Do jutra do 19 w województwie lubuskim na DK32 między Leśniowem Wielkim a Zieloną Górą koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 18. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Grób Pawła Ziętkowicza, 25-letniego strażaka z Białego Dunajca, został zniszczony dokładnie 2 lata po jego śmierci. Część grobu została podpalona, a matka zmarłego złożyła zawiadomienie na policję. Rodzina od lat doświadczała aktów wandalizmu przy grobie, a w lipcu 2026 roku postawiono zarzuty jednemu ze strażaków w związku z brutalnym pobiciem Pawła. Matka zmarłego zapowiada walkę o sprawiedliwość, podkreślając brak konsekwencji dla winnych. Liczba ofiar kryzysu migracyjnego na granicy hiszpańskiej eksklawy Ceuty z Marokiem wzrosła do 72. Około 60 tysięcy imigrantów próbowało nielegalnie przekroczyć tę granicę, z czego większość wróciła do Maroka, ale kilkuset nadal przebywa na miejscu. Hiszpańskie władze rozmieściły ponad 3 tysiące funkcjonariuszy w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Unia Europejska zwołuje nadzwyczajne posiedzenie unijnych ministrów do spraw wewnętrznych i sprawiedliwości w związku z obecną sytuacją. Ukraińskie siły przeprowadziły atak na strategiczne lotnisko w Engelsie oraz rafinerię w Saratowie, co doprowadziło do pożarów i zniszczeń w obu lokalizacjach. Lotnisko w Engelsie jest kluczową bazą rosyjskiego lotnictwa strategicznego, w tym bombowców Tu-95MS i Tu-160. Gubernator obwodu saratowskiego potwierdził uszkodzenia infrastruktury cywilnej w wyniku ataku dronów. To był co najmniej 15 atak na rafinerię od początku konfliktu. Na scenie Opery Leśnej podczas Top of the Top Sopot Festival, który odbędzie się od 24 do 27 sierpnia, wystąpi Małgorzata Ostrowska. Piosenkarka zapowiedziała, że zaśpiewa 3 znane utwory, przygotowując się do występu z orkiestrą oraz nowymi aranżacjami. Festiwal zgromadzi plejadę gwiazd, a jego współorganizatorem jest telewizja TVEN. W Jeleniej Górze doszło do poważnego wypadku, w wyniku którego dwoje pieszych trafiło do szpitala w ciężkim stanie. Po zderzeniu 2 samochodów, pojazd prowadzony przez 70-letniego mężczyznę zjechał na chodnik, uderzając w 55-letnią kobietę i 57-letniego mężczyznę. Policja potwierdziła, że obaj kierowcy byli trzeźwi. Funkcjonariusze prowadzą dochodzenie w celu ustalenia szczegółowych okoliczności zdarzenia. Wiadomości wybrzmiały, teraz czas na przeboje.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 19. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Fragment dłoni został znaleziony przez mieszkańców Ciechanowa przy ulicy Płockiej w sobotę wieczorem. Policja po otrzymaniu zgłoszenia natychmiast udała się na miejsce, a następnie rozpoczęto poszukiwania w okolicy, które trwały do późnych godzin nocnych i wznowiono je w niedzielę rano. Rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie potwierdziła, że znalezisko to fragment dłoni, a przeszukiwanie terenu odbywa się z pomocą psów tropiących. W sprawie zostało wszczęte postępowanie, które prowadzi prokuratura rejonowa w Ciechanowie. W Wrocławiu 18-letni Ukrainiec zaatakował nożem 30-letnią Polkę przy wejściu do bloku, raniąc ją wielokrotnie. Napastnik uciekł z miejsca zdarzenia, jednak policja szybko go zatrzymała. Za usiłowanie zabójstwa grozi mu do 25 lat więzienia, a ofiara znajduje się w stanie zagrażającym życiu w szpitalu. Ukraiński konsulat potępił incydent i wyraził wsparcie dla poszkodowanej, zaznaczając, że większość obywateli Ukrainy przestrzega prawa. Witold Jurasz podkreśla różnicę między infrastrukturą drogową w Rosji i Białorusi, wskazując na doskonałą nawierzchnię dróg w Białorusi w przeciwieństwie do tych w Rosji. Zauważa, że na białoruskich trasach brakuje miast i przemysłu, co sprzyja spokojniejszemu stylowi życia mieszkańców. Jurasz opisuje również jeziora Brasławskie jako idylliczne miejsce z krystalicznie czystą wodą. Podkreśla, że obecnie nie czułby się bezpiecznie podróżując po Białorusi bez immunitetu dyplomatycznego. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Tobiasz Boheński określił premiera Mateusza Morawieckiego mianem zdradzeusza w mediach społecznościowych, na co odpowiedział Marcin Chorawa z Rozwoju Plus, krytykując go za żenujący spektakl. Politycy spotkali się w studiu TVN24, gdzie omawiali swoje różnice. Boheński żartował o grillu Morawieckiego, wspominając, że nie miał dyspensy na jedzenie mięsa. Działacze Rozwoju Plus ogłosili powołanie nowego klubu parlamentarnego po decyzji o rezygnacji niektórych polityków z Prawa i Sprawiedliwości. Na autostradzie A1 w województwie kujawsko-pomorskim doszło do wypadku, w wyniku którego 4 osoby, w tym 2 dzieci, trafiły do szpitala. Kierowca Volkswagena nie dostosował prędkości do warunków ruchu, uderzył w barierę energochłonną, a samochód zapalił się. Wszyscy poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala, a pierwszej pomocy udzielił im przejeżdżający lekarz. To już kolejny groźny incydent na autostradzie A1 w ostatnich dniach. Do usłyszenia w kolejnym serwisie teraz przyjemności muzyczne.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 20. Czas na serwis w Radiu DHT. 20-letni mężczyzna zaatakował swojego 50-letniego ojca. Zadając mu poważne rany, CO doprowadziło do jego śmierci. Policjanci, którzy przybyli na wezwanie, zostali zaatakowani przez syna uzbrojonego w przedmiot przypominający miecz. CO skutkowało obrażeniem jednego z funkcjonariuszy. W odpowiedzi na zagrożenie policja oddała strzały, raniąc napastnika. Prokuratura planuje przeprowadzenie sekcji zwłok oraz złożenie wniosku o tymczasowe aresztowanie młodego mężczyzny. Aktualnie trwają działania mające na celu ustalenie szczegółowych okoliczności zdarzenia. 14-letni Mathieu Maistre z Włoch zmarł po 9 latach w śpiączce, która rozpoczęła się po zjedzeniu sera z surowego mleka zakażonego bakterią Escherichia coli. Po poważnym uszkodzeniu mózgu i innych komplikacjach zdrowotnych, chłopiec zmarł w wieku 13 lat. Jego ojciec walczy o sprawiedliwość, domagając się ostrzeżeń dotyczących produktów z surowego mleka. Włoski Sąd Najwyższy uznał winę producentów sera odpowiedzialnych za tę tragedię. Konsulat Generalny Ukrainy we Wrocławiu potępił atak, do którego doszło w sobotę, gdy 18-letni obywatel Ukrainy zaatakował 30-letnią Polkę, która trafiła do szpitala w stanie krytycznym. Sprawca został zatrzymany przez policję, a czyn zakwalifikowano jako usiłowanie zabójstwa. Konsulat wyraził współczucie dla poszkodowanej oraz podkreślił, że każdy obywatel Ukrainy powinien przestrzegać prawa Rzeczypospolitej Polskiej. Zaznaczone zostało również, że zdecydowana większość Ukraińców w Polsce przestrzega norm społecznych i wnosi wkład w rozwój lokalnych społeczności. Konsulat oczekuje na obiektywne wyjaśnienie sprawy przez polskie organy ścigania. Ukraina ostrzega przed możliwymi rosyjskimi atakami z użyciem ukraińskich dronów. Doradca prezydenta Zełenskiego, Serhii Bezkriestnów, poinformował, że wrogowie zbierają i naprawiają ukraińskie drony, aby przygotować je do prowokacji. Szef Ministerstwa Obrony Narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz, zaznaczył, że w sprawę zaangażowane są wszystkie służby specjalne, a ryzyko eskalacji konfliktu hybrydowego dotyczy także Polski oraz innych krajów wschodniej flanki Sojusz Północnoatlantycki. Analitycy podkreślają, że Rosjanie mogą wykorzystać ukraińskie drony do ataków pod fałszywą flagą. CERT Polska ostrzega przed oszustami przejmującymi konta użytkowników komunikatora WhatsApp, którzy wysyłają wiadomości z prośbą o oddanie głosu w fikcyjnym konkursie. Rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka oraz Kancelaria Premiera przekazały te informacje po tym, jak ofiarą oszustów padł wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Oszuści nakłaniają użytkowników do skanowania kodów QR, co pozwala im uzyskać dostęp do konta i rozsyłać kolejne wiadomości. CERT Polska zaleca, aby osoby, które padły ofiarą oszustwa, jak najszybciej odłączyły wszystkie urządzenia dodane do konta w ustawieniach aplikacji. Tak kończymy serwis, a wystartujemy znów o pełnej.
0: You are listening to the best internet radio station. This is DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 21. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Włoskie wojsko przeprowadziło inspekcję tankowca Toue Pajoch, należącego do rosyjskiej floty cieni na wodach międzynarodowych. W akcji uczestniczył polski samolot patrolowy oraz grecki okręt, a włoskim żołnierzom udało się dostać na pokład mimo początkowej odmowy współpracy ze strony kapitana statku. Inspekcja trwała około 2 godzin i zakończyła

0: dostępny przy użyciu dronów FP-1, miał na celu osłabienie rosyjskiej infrastruktury wspierającej działania wojenne. Wildberries, największa platforma e-commerce w Rosji, doznała uszczerbków logistycznych o około 10%. Wcześniejsze działania ukraińskiej armii obejmowały zniszczenie bazy lotnictwa strategicznego w Engels oraz rafinerii naftowej w Saratowie. Fale upałów stają się coraz bardziej powszechne, a ich koszt może wynosić 100 milionów złotych dziennie, co budzi obawy o możliwość blackoutów oraz problemy w produkcji energii. W rozmowie z Jakubem Wiechem omówiono gotowość polskich elektrowni na ekstremalne warunki pogodowe oraz rolę zwiększonej produkcji energii fotowoltaicznej w zarządzaniu kryzysami energetycznymi. W najbliższym czasie zostanie opublikowany specjalny raport dotyczący gotowości Polski na upały. Dokument ten ma na celu zbadanie, jak kraj planuje radzić sobie z rosnącymi temperaturami i ich konsekwencjami. Gwałtowne powodzie w prowincji Gansu w północno-zachodnich Chinach spowodowały śmierć co najmniej 25 osób, a 23 zostały ranne. Ulewy, które rozpoczęły się po uderzeniu tajfunu Nul 26 lipca, doprowadziły do osuwisk i lawin. Władze prowadzą masowe ewakuacje, a do tej pory ponad 64 tysiące osób zostało już ewakuowanych. Służby meteorologiczne ostrzegają przed dalszymi intensywnymi opadami, co może zwiększyć ryzyko kolejnych katastrof. W najbliższych dniach prognozowane są silne deszcze, które mogą wpłynąć na poziom wód w rzece Jangcy oraz jej dopływach. W niedzielne popołudnie do Polski dotarły nawałnice znad Słowacji, co potwierdziła synoptyk Arleta Anton-Pyziołek. W województwie małopolskim, szczególnie w rejonie zachodnich Tatr, występują burze z grzmotami oraz intensywnymi opadami deszczu, osiągającymi od 20 do 30 litrów na metr kwadratowy. Silny wiatr w porywach dochodzi do 79 km na godzinę. Chmury burzowe kierują się na Szaflary, Nowy Targ i Szczawnice, gdzie zagrzmieć może około godziny 20. Warto zatem śledzić sytuację pogodową w regionie. Radio DHT kończy serwis, miksuje kolejne utwory.
1: This is Radio.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 22. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Król Maroka, Mohammed VI, nadał autostradzie Tiznit Ad Dakhla imię Donalda Trumpa, co ma podkreślać przyjaźń między Marokiem a Stanami Zjednoczonymi. Nowa droga o długości 1055 km jest najdłuższą drogą samochodową w Afryce. Prezydent Trump wyraził wdzięczność za to wyróżnienie w mediach społecznościowych.

0: lotowej na niszczycielach pracują częściej niż obrona powietrzna w Jerozolimie. Dowództwo Stany Zjednoczone w Europie musi również utrzymywać gotowość na ewentualną agresję ze strony Rosji, co stawia dowódców w trudnej sytuacji. Ekspert do spraw bezpieczeństwa narodowego zwrócił uwagę na negatywne konsekwencje długotrwałego utrzymywania sił zbrojnych w stanie najwyższej mobilizacji, co może wpłynąć na gotowość bojową i zapasy amunicji. Bartłomiej Kubkowski zakończył swój rekordowy rejs wpław przez Bałtyk, docierając do plaży w Dziwnowie po niemal 55 godzinach nieprzerwanego pływania. Pływak musiał o własnych siłach wyjść na brzeg, co było warunkiem zaliczenia wyzwania. W trakcie jego przeprawy zebrano blisko 600 tysięcy złotych na fundację Cancer Fighters. Kubkowski, który dążył do tego celu od kilku lat, był wspierany przez zespół odpowiedzialny za nawigację, bezpieczeństwo oraz żywienie. W tym samym czasie Karolina Szczepaniak podjęła próbę przepłynięcia Bałtyku, aby zebrać środki na leczenie 14-letniego Piotra Małolepszego. Były premier zapowiedział mobilizację w regionach oraz rozpoczęcie Wielkiego Marszu przez Polskę, który ma na celu realizację ambitnego programu i osiągnięcie przyszłych zwycięstw. Wskazał, że kluczowe decyzje strategiczne stoją przed Polską, a głównymi celami projektu są m.in. powstrzymanie niekontrolowanej imigracji oraz budowanie konkurencyjności polskich firm. Kulminacyjnym punktem planu będzie jesienna konwencja zaplanowana na 15 października, podczas której mają być zaprezentowane konkretne działania i programy. Morawiecki podkreślił, że większa rentowność polskich przedsiębiorstw musi przekładać się na wyższe wynagrodzenia dla pracowników. Dodał również, że każdy obywatel powinien mieć prawo być częścią sukcesu Rzeczypospolitej. W Waszyngtonie w Stanach Zjednoczonych wybuchły 3 rozległe pożary, które zmusiły władze do wydania nakazu natychmiastowej ewakuacji dla tysięcy osób. Ogień zniszczył co najmniej 600 budynków i zagraża kolejnym tysiącom. Gubernator Waszyngtonu ogłosił stan wyjątkowy oraz zakaz rozpalania ognia w całym stanie. W wyniku pożarów ponad 10 tysięcy odbiorców, głównie w rejonie Spokane, pozostaje bez dostępu do energii elektrycznej. Warunki pogodowe, w tym silne wiatry i rekordowa susza, potęgują ryzyko dalszego rozprzestrzeniania się ognia. Przekazaliśmy to, co ważne, teraz trochę luzu przy muzyce.
1: Only the best music on DHT Radio.

0: zaczyna wracać do normy. Większość migrantów wróciła do Maroka, jednak niektórzy pozostali w okolicy, a liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 72. Mieszkańcy wyrażają obawy o możliwość powtórzenia się podobnego kryzysu, a skrajna prawica, w tym przywódca partii Vox, obwinia rząd hiszpański za tę sytuację. W sieci pojawiły się informacje sugerujące, że granica jest otwarta, co przyciągało młodych ludzi do nielegalnego przekraczania. 3 osoby zginęły, a 2 zostały ranne w wypadku na autostradzie D52 w Czechach. Ofiary to Polacy, dziecko, jego matka i przyjaciółka rodziny, natomiast ojciec i drugie dziecko trafili do szpitala. W wyniku zderzenia samochodu z dzikami doszło do kolejnego uderzenia, które zakończyło się tragedią. Zorganizowano zbiórkę internetową na wsparcie dla poszkodowanej rodziny, która ma pomóc w pokryciu kosztów transportu ciał oraz leczenia i rehabilitacji rannych. Czołowe zderzenie kampera z autobusem w Rieti spowodowało śmierć 6 osób, w tym 2 kierowców autobusu i 2 pasażerów. Kamper zjechał na przeciwległy pas ruchu, co doprowadziło do potężnej kolizji, w której uczestniczyły również 3 samochody osobowe. Prezydent regionu Ambrie określił miejsce zdarzenia jako scenę wojny. Liczne zespoły ratownictwa medycznego przetransportowały najciężej rannych do szpitali w Rzymie oraz Rieti i Terni, a prokuratura w Terni wszczęła śledztwo w celu ustalenia przyczyn wypadku. Droga była zamknięta przez wiele godzin. Włoscy żołnierze, wspierani przez Polaków, przeprowadzili inspekcję na pokładzie tankowca Tołue Pajoch, objętego sankcjami Unii Europejskiej. Operacja miała miejsce na wodach międzynarodowych i trwała około 2 godzin, zakończyła się bez incydentów. Inspekcję przeprowadzono z pokładu flagowego okrętu misji Unii Europejskiej EUNAVFOR Med Irini, a wsparcie zapewnił polski samolot patrolowy oraz grecki okręt. Tankowiec, który wypłynął z portu Kołtenu w Beninie, obecnie zmierza do Stambułu. Misja EUNAVFOR Med Irini została utworzona w 2020 roku w celu nadzorowania embarga Organizacji Narodów Zjednoczonych na dostawy broni do Libii i została rozszerzona o inspekcję statków podejrzewanych o naruszanie przepisów. W czwartek zarejestrowano Klub Parlamentarny Rozwój Plus, co jest efektem rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości. W piątek odbyło się wydarzenie Rozwój Plus w, podczas którego członkowie klubu omawiali napiętą atmosferę w Sejmie, w tym sytuacje, w których dochodziło do napięć między posłami. Z relacji wynika, że posłowie Rozwoju Plus starają się zająć miejsca obok siebie na sali sejmowej, co ma na celu zbudowanie silniejszej obecności w parlamencie. W sierpniu planowana jest bitwa o szyk zwarty, aby posłowie mogli usiąść w bliskim sąsiedztwie, co ma ułatwić dalsze rozmowy i współpracę. Następny serwis za godzinę, a teraz gramy dla Was.
1: Przeboje, które łączą pokolenia. 3 pokolenia. Radio THT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do jutra do 9 rano w województwie śląskim na drodze A4 w Katowicach oraz równolegle na A1 w rejonie Mykanowa występują utrudnienia na odcinku granicznym. Do jutra do 16 w województwie małopolskim na DK7 w Spytkowicach remontują nawierzchnię i odwodnienie. Również do wtorku do 7 rano w Gaj w województwie małopolskim w nocy z 29 na 30 lipca, 30 na 31 lipca oraz 3 na 4 sierpnia między 22 a 5 prowadzone są prace przy budowie kładki nad DK7. Do jutra do 19 w województwie lubuskim na DK32 między Leśniowem Wielkim a Zieloną Górą koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: You are listening to the best internet radio station. This is DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła północ. Czas na serwis w Radiu DHT. Iran jest bliski porozumienia z Omanem dotyczącego nowej trasy dla statków w cieśninie Ormaz, jak poinformował rzecznik irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Esmail Bakhai. Planowana umowa ma być akceptowalna dla obu stron i nie ma związku z otwarciem lub zamknięciem cieśniny. Bakhai zaznaczył, że zamknięcie cieśniny było wynikiem nierespektowania przez Stany Zjednoczone ich zobowiązań. Wcześniej szef irańskiego MSZ informował, że negocjacje z Omanem są na końcowym etapie. Władze Omanu nie skomentowały dotychczas tych doniesień. Do Polski ponownie napłynie gorące powietrze z Afryki. CEOS powoduje wzrost temperatury do 40 stopni Celsjusza w połowie tygodnia.

0: Nowe badania naukowców z Uniwersytetu Naukowo-Technicznego w Hongkongu wykazały, że ograniczenie spożycia cukru w pierwszych 2 latach życia może zmniejszyć ryzyko rozwoju demencji o 23%. Analiza obejmowała prawie 65 tysięcy osób z brytyjskiego projektu Wielkiej Brytanii Biobank, które urodziły się przed lub po zniesieniu reglamentacji cukru w Wielkiej Brytanii w 1953 roku. Osoby, które miały ograniczony dostęp do cukru, miały średnio diagnozę demencji o 2,5 roku później niż te, które spożywały więcej cukru. Naukowcy podkreślają, że potrzebne są dalsze badania, aby dokładniej zrozumieć wpływ cukru na zdrowie mózgu. Wyniki sugerują, że zdrowa dieta w pierwszych latach życia jest kluczowa dla przyszłego zdrowia. W miniony piątek odbyło się wydarzenie Rozwój Plus na warszawskiej Pradze, które było określane jako Festiwal Idei. Były premier Mateusz Morawiecki podziękował uczestnikom i zapowiedział, że to dopiero początek wielkiego marszu przez Polskę. Wśród celów jego środowiska wymieniono m.in. powstrzymanie niekontrolowanej imigracji oraz politykę gospodarczą zgodną z interesem narodowym. Morawiecki zapowiedział także Wielką Konwencję Rozwoju Plus na 15 października, podkreślając, że Polska nie jest skazana na chaos i przeciętność. Wydarzenie miało miejsce w kontekście wewnętrznych napięć w Prawie i Sprawiedliwości, gdzie parlamentarzyści otrzymali ultimatum dotyczące przynależności do stowarzyszeń politycznych. Kobieta w stanie zagrażającym życiu trafiła do szpitala po ataku nożownika we Wrocławiu, gdzie 18-latek został zatrzymany w związku z usiłowaniem zabójstwa. Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem przy ulicy Gagarina, a podejrzany, obywatel Ukrainy, został zatrzymany przez policję krótko po incydencie. Śledztwo prokuratorskie w tej sprawie trwa, a na poniedziałek zaplanowane jest przesłuchanie podejrzanego. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek skrytykował rząd za brak skutecznych narzędzi ochrony obywateli. CEO spotkało się z odpowiedzią rzeczniczki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, która podkreśliła, że cudzoziemcy łamiący prawo są deportowani. Takie mamy wiadomości, resztę dopisze muzyka Radia DHT.
1: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła pierwsza. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Luiz Inácio Lula da Silva ogłosił swoją kandydaturę na prezydenta Brazylii w październikowych wyborach, starając się o czwartą kadencję. Jego głównym rywalem będzie Flavio Bolsonaro, syn byłego prezydenta Jaira Bolsonaro, który obecnie odbywa karę więzienia. Flavio Bolsonaro cieszy się wsparciem ze strony administracji Donalda Trumpa oraz liderów takich jak Javier Milei i Benjamin Netanyahu. Wybory zaplanowane są na 4 października, a w przypadku konieczności druga tura odbędzie się 25 października. Lula zadeklarował, że zasoby naturalne Brazylii pozostaną pod kontrolą państwa. Szczątki drona zestrzelonego przez Ukrainę spadły na terytorium Rumunii, koło wsi Periprava, nie powodując żadnych szkód. Dron przebywał w rumuńskiej przestrzeni powietrznej przez 20 minut, zanim wleciał nad Ukrainę. Ministerstwo Obrony Rumunii poinformowało także o wykryciu obiektów powietrznych w pobliżu granicy z Ukrainą, co skutkowało poderwaniem dwóch myśliwców F-16. Od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę w lutym 2022 roku Rumunia odnotowała 33 incydenty z rosyjskimi dronami w swojej przestrzeni powietrznej. Bartłomiej Kubkowski jako pierwszy człowiek

0: Polska ponownie znajdzie się w objęciach upałów, a w wielu rejonach kraju termometry mogą osiągnąć ponad 30 stopni Celsjusza. W środę prognozowany jest szczyt fali gorąca. CEO stwarza ryzyko pobicia rekordu temperatury, który wynosi 40,5 stopnia Celsjusza i został zanotowany w Słubicach pod koniec czerwca. W najbliższych dniach ciepłe powietrze z południa będzie napływać do Polski, a lokalnie mogą występować burze z opadami deszczu. Poziom temperatury w czwartek ma wynieść maksymalnie od 29 do 36 stopni Celsjusza. W piątek prognozowane są opady deszczu oraz burze, a termometry wskażą od 23 do 32 stopni Celsjusza. W Grecji doszło do zderzenia dwóch śmigłowców straży pożarnej podczas akcji gaszenia pożarów na zachód od Aten. Trwa akcja poszukiwawcza członków załóg, z której jedna została już odnaleziona, jednak stan dwóch strażaków pozostaje nieznany. Premier Grecji Kyriakos Mikotakis poinformował, że skala pożarów przewyższa możliwości operacyjne służb. W ostatnich dniach potwierdzono śmierć trzech strażaków, a prognozy przewidują ekstremalne warunki pogodowe, które mogą pogorszyć sytuację. Wyłączamy newsroom, włączamy dobre brzmienia.
1: Radio DHT.

jest w telewizji grane, o czym radia szumią fale. Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.